sithole noma ukuphi emhlabeni. Download i-app Izwi 98 FM. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. www.izwi98fm.co.za. Upholiwe. Awutatazelwa. Izwi loMzansi. Umsakazo wakho othandayo ku 98.

0: Hallo Tony.
1: Au, ma tosta, piboli.
0: Danke, papara, danke, papara. Tu bannon. Ue, ah, ue, no shota. Engela ningshutse. Sawubona.
2: Usheze hlethe kwalungwe sawulandela noma ngasahlala kwemoto kwa zaphansi naphezulu. Focus tika thasa nge Malcolm angena endlini ngena ngoba sayihlinzwe. Hlela bemnike inikize nanda bethu ofanele emhlezi hlethe wasidlumuzi wamakhaya.
0: Ha, ubedlumuzi kanti.